0: Poczekajcie, policzmy tak szybko. Wrzesień, październik, listopad, grudzień i Marysia Karaj będzie śpiewała zupełnie inne piosenki, proszę państwa. Zleci. Ale cieszymy się ciągle wakacjami. Wakacyjny piątek. Zaczynamy radio z Złote Przeboje na Dzień Dobry. Witamy w składzie Dorota Bardecka.
1: Dzień dobry.
0: Tomasz Florkiewicz, Piotr Jaworski. Jesteśmy z wami od samego rana. No i na zegarach mamy punktualnie godzinę 6. A skoro tak, to jeszcze przypomnijmy 21 sierpnia w kalendarzu i zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Bardecka.
1: Uwaga na burzę, alerty jeszcze przez 2 godziny. Będzie inicjatywa prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Iga Świątek już w półfinale turnieju w Cincinnati. Uwaga na burze obowiązują o poranku w części Polski. Alerty dotyczą świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, a także podkarpackiego i małopolskiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. A wczoraj do późnego wieczora strażacy interweniowali ponad 180 razy w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. W Małopolsce jeden dach został zerwany, 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu wiatr zrywał linie energetyczne. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
3: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. Do tej pory systemy znajdowały się w okolicach lotniska w Jasionce.
4: Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Potwierdził szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Wygrała 4-1 z Jeleną Rybakiną. Spotkanie trwało 31 minut.
5: Mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję.
1: Mówiła Iga Świątek magazynowi Tenis Club, a jutro zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.
6: Kierowców z nadmiarem gotówki zaprasza gmina Jabłonna pod Warszawą. Mamy tutaj skrzyżowanie z ponad 20 kamerami. Na zjechanie z niego w czasie zmiany światła z żółtego na czerwone mamy tylko albo aż jedną pełną sekundę. Mandat 500 zł już czeka. Powodzenia!

0: Pogoda.
1: Dziś miejscami popada, poranek jeszcze burzowy, a zagrzmieć może też później na południu, wschodzie i w centrum. Dziś na termometrach maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, po szóstej będzie optymistycznie, a nawet przesadnie optymistycznie, gdyż dzisiaj dzień optymisty.
2: Dzień dobry, po szóstej też będziemy nad wymiar optymistyczni i bo dzisiaj także Światowy Dzień Seksu. Dobra, gramy na to jak na lato. Tu Radio Złote Przewoje, jesteśmy z wami. 4 minuty po szóstej. Los Lobos.

0: Jesteśmy fajnie, budzimy was w piątek o poranku. Kasia Kowalska, prowadź mnie, Kowalscy już poderwani, już wstają na nogi. Słoneczna brygada, Radia Złote Przeboje mówi wam dzień dobry. Właśnie w piątek, piąteczek, piątunie, piątolongo. Mamy 21 dzień sierpnia i zaglądamy teraz do kalendarza.
1: 21 sierpnia świętujemy Światowy Dzień Optymisty, a także Światowy Dzień Seksu.
2: Także optymistycznie możecie snuć plany na wieczór, to nie jest zabronione, a także możecie dać znać, jeśli już nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0, a my w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, jak co rano. Depeche Mode, Master and Servant.

0: Absolutna petarda, jeśli chodzi o listę piosenek i wielkich, wielkich przebojów, tak zwanych budzikowych. Wake Me Up Before You Go Go, duet Wham w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Tak jest i jesteśmy z wami od samego rana w piątkowy poranek. Na progu weekendu zagramy Sultans of Swing i kultową solóweczkę Marka Knopflera na gitarze. Tego po prostu trzeba posłuchać, trzeba się rozmarzyć, trzeba nie myśleć o robocie. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Sax and Sex. Nieprzypadkowo z tej płyty gramy w Światowym Dniu Seksu. Robert Chojnacki, Budzikom Śmierć, Andrzej Piaseczny na wokalu w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w piątkowy poranek i sprawdzamy, czy już nie śpicie o tej wczesnej porze. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Adam. Mamy, proszę Państwa. Mamy to właśnie, proszę Państwa. Mamy piąteczek. Jest weekend. O, właśnie tak, proszę Państwa. Serdecznie Was pozdrawiam z gorącego dworca Poznaniu i życzę Wam miłego dnia.
2: To było emocjonujące, jak dobra relacja sportowa. No to, kochani, nie mamy wyjścia. Trzeba się ustawić w blokach startowych i czekać na sygnał startera. No to może być na przykład piosenka Whitney Houston. To do biegu gotowi start. Ruszamy w stronę weekendu i gramy na to jak na lato. No, telefon dla spóźnionych na nasz apel to 22 44 i 30. 2 minuty po wpół do 7.

0: Piątkowy poranek, naprawdę gramy od samego bladego świtu. Gramy Spoko Locomotion, tak chciał powiedzieć prowadzący. Locomotion, jeden z pierwszych wielkich przebojów Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje.
1: No i pozostaniemy w Australii jeszcze na kilka minut, no bo tam grają tak, że aż się chcieć myśleć o kolejnym wakacyjnym weekendzie. In Excess, Suicide Blonde. Gramy na to jak na lato i polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
1: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex w Przemyśle Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu e-butik.pl.
2: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
3: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato i mamy 21 dzień sierpnia w kalendarzu i jest to, mili państwo, Światowy Dzień Tentegas, czyli Światowy Dzień Seksu. W związku z tym pytanie, jakiego określenia na seks używacie, także tylko wy wiecie, o co chodzi. Na przykład, dawno nie byliśmy na zamku Bolzenstein, albo czas poćwiczyć zapasy. No, tak się mówi.
2: Albo idziemy odpowietrzyć kaloryfery w sypialni.
1: No tak, tak. Dzieci nie wiedzą, o co chodzi wtedy.
3: Tak. Albo idziemy na dancing w Ciechocinku, albo czas doprawić ten wieczór pikantną przyprawą. A państwo słuchacze, kochani, jak mówią na seks, także tylko wy wiecie, o co chodzi, tak? 22, 4, 4, 3, 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. I teraz uwaga za najmocniejszą metaforę, porównanie, przenośnie. Wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Właśnie, cudowny kawałek przed weekendem. Inner Circle w radiu Złote Przeboje. No bo gramy na to jak na lato. Za 5 minut będzie 7. Wiele rzeczy potrafi nas zaskoczyć. No na przykład poprawa pogody w weekend, prawda?
1: Prawda,
0: ale żeby
1: prawda.
0: Takie rzeczy jak ta.
1: No ta właśnie szok. Co najmniej tak samo chyba. Pensje Polaków cały czas rosną. Takie mamy dane.
0: Szok.
1: O ile rosną i jaka jest ta przeciętna pensja? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 7.
2: Autopromocja.
3: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
4: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
3: To weźmy ją też na urlop.
4: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
3: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
6: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
5: I też Brookbet?
6: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
5: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
6: I ogrodzenie.
5: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
7: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach.

0: logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
3: W kalendarzu mamy dzisiaj 21 sierpnia i to jest piątek. Na zegarach punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
4: Tankujemy taniej, podliczamy efekty pakietu CPN. Płace w Polsce rosną, ale ich część zjada rosnąca inflacja. To może być rewolucja w leczeniu nowotworu. Powstała szczepionka na czerniaka. Jest taniej, ale nie o ponad złotówkę na litrze, bo w ostatnim czasie ceny hurtowe paliw jednak rosły. Natomiast w Polsce pierwszy tydzień z pakietem CPN. Jak rządowy pakiet obniżający VAT na paliwo wpłynął na ceny przy dystrybutorach?
5: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
4: Podlicza analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślaka. Dziś ceny maksymalne są wyższe niż wczoraj. Wczoraj to 6,52 zł za litr 95 oraz 7,56 zł za olej napędowy. Zarabiamy więcej. Według GUS-u w lipcu płace w Polsce wzrosły o prawie 7%. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
6: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo.
4: Ale sporą część podwyżek płac zjada znów rosnąca inflacja. Popularny youtuber Stu pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Prokuratura planuje przeprowadzenie dodatkowych czynności, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
7: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
4: Youtuberowi grozi do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry, czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
8: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
4: A wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sport w 30 sekund.
9: Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie po nieco ponad pół godzinie. Kazaszka doznała kontuzji i przy stanie 4-1 dla Polki poddała mecz. W półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Polskie kluby za to jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Tak dobrze nie było w lidze konferencji. Raków zremisował, a Górnik swoje spotkanie przegrał.
1: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
4: Na słońce możemy dziś liczyć, chociaż miejscami też popada, a burze mogą się pojawić na południu, wschodzie i w centrum. Na termometrach natomiast dziś od 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
10: To my, Słoneczna Brygada. Witam Was w piątkowy poranek po siódmej. Odpowiednimi czynnościami uczcimy Światowy Dzień Seksu.
3: Co to za czynności, to się zaraz okaże. Po siódmej też ujawnimy wszystkie kłamstwa, jakie wpisujemy do CV. Tu Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Witamy w piątkowy poranek. FR David nam gra 4 minuty po siódmej.

0: Nieustannie gramy na to, jak na lato, w piątkowy poranek, największy przebój Aleksji, ula la la la la, a jak wiemy, dane statystyczne nie są przesadnie ciekawe, chyba że statystycznie zaczniemy badać sprawy, które same w sobie są atrakcyjne.
1: Otóż według ostatnich sondaży, 2 razy więcej Polaków chodzi do lasu uprawiać seks niż polować.
2: I my to szanujemy, to się nie ma z czego śmiać. My to szanujemy, to jest podejście bardzo ekologiczne, a i myśliwi zadowoleni, gdyż dzięki temu rośnie w Polsce ilość rogaczy. Człowiek spokojnie idzie do lasu, a wraca cały w kleszczach pożądania. To tak chcieliśmy powiedzieć. Barry White teraz Barry White. Posłuchaj ta Barry White'a w radiu Złote Przeboje. Dobra, zmieńmy temat, grajmy. 12 minut po 7:00.

0: Hop, hop, hop, hop, jak niczym Jan Paweł z Adamczychy, tak was budzimy właśnie. Znaczy szup, szup, szup, szup, niczym Cher. Tak gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest piątek, stoimy na progu kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie odliczamy do końca wakacji, odliczamy do początku tego weekendu, proszę państwa. Bądźcie z nami i już za kilka chwil posłuchajcie Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Zagramy, no bo kochamy te kawałki.
2: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99. Reklama.

0: Jak słychać, nie sam Be My Lover i Lala Lidada Labouche żyje. Falling in Love mają też taki przebój w swoim repertuarze i taki zagraliśmy w piątkowy poranek w radiu Złote Przeboje. Każdy z nas kiedyś już szukał pracy, więc każdy wie, że trzeba się przedstawić nowemu pracodawcy z jak najlepszej strony, a my, uwaga, wiemy, jak to robią Polacy.
1: Jak się właśnie okazało, kandydaci do pracy kłamią w CV i jak najęci. Prawie połowa przyszłych pracowników pisze w CV jakieś niewiarygodne bzdury.
2: Ale przyszli szefowie nie pozostają nam dłużni. Jakie to oni zarobki obiecują? A kiedy będzie podwyżka? W tym temacie teraz naiwne pytania. Grupa Dżem, gramy na to, jak na lato. Niech będzie słodko, bądźcie z radiem. Złote Przeboje. No a na zegarach mamy punktualnie w 7:30.

0: Nie wiemy, jak wy po drugiej stronie radioodbiorników, ale my lubimy w piątkowy poranek obudzić się i od razu potarmosić wąchole, a to był właśnie taki wąsaty duet. Hall and Oates, tak nam się kojarzy. Man Eater, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.
1: A gdyby wam się marzył jakiś balecik, na przykład wieczorem dzisiaj z okazji piątku, jakiejś piątkowej wakacyjnej imprezy, to po pierwsze ostrzegamy, kolanka i bioderka już nie te, ale zagramy odpowiednio, żeby się chciało chcieć. Już za chwilę Get Down i grupa Backstreet Boys, bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
7: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
6: I też Brookbet?
7: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
6: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
7: I ogrodzenie.
6: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Plama, w której może żyć rak, czyli czym są plamy soczewicowate i czy mogą być groźne. Jak rozpoznać czerniaka? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta pianek, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
19: Jak każdy
11: każda prawdziwa kobieta kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
17: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę. Salon obuwniczy Bucik Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex w Przemyśle Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emysilnikbucik.pl.
19: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Chyba czas wytrzepać dywan albo czas poćwiczyć zapasy. Dzisiaj obchodzimy, mili państwo, Światowy Dzień Seksu i w związku z tym nasze pytanie, jakiego określenia na seks używacie, tak, że tylko wy wiecie, o co chodzi. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Dzień dobry. No taki szyfr na seks to czas na lot w kosmos.
3: Będąc gdziekolwiek, my po prostu idziemy załadować zmywarkę.
4: No mój mąż to mówi, chodź zrobimy próbę. No bo ja śpiewam wokalnie.
5: Ulala, ta próba wokalna ewidentnie podpada pod kategorię złote przeboje. A jak wy mówicie na seks, także tylko wy rozumiecie, o co chodzi. 22, 4, 4 i 3, 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl za najmocniejszą metaforę, za porównanie przenośnie w kwestii tiruriru wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Masz serc cudowny, Diane Warwick w radiu Złote Przeboje. Niespełna 5 minut przed godziną 8. O 8 będziemy mieli wiadomości lekko łamiące serce, bo mieliśmy już oszustwa na wnuczka, na policjanta. Donosimy, że w tej kwestii nastąpiło pewne zezwierzęcenie.
1: Oj tak, tak. Oszustwo na pumę zrobiło się ostatnio popularne, chociaż sama puma niczemu nie winna, bo mówiąc szczerze, żadnej pumy nie było. A o co chodzi, o tym właśnie w wiadomościach radia Złote Przeboje o 8.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: 21 sierpnia i piątek, co ważniejsze w kalendarzu, jest 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
7: Rząd proponuje podniesienie CIT-u dla gigantów paliwowych i energetycznych. Oszustwa na Pumę, zdjęcie drapieżnika wygenerowała sztuczna inteligencja. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati i jutro zagra o finał. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT z obowiązujących dziś 19 do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
8: Stanął po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
7: Mówi premier Donald Tusk. CIT dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19%. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na Pumę. W kilku powiatach pojawiły się ostrzeżenia o drapieżnikach grasujących w okolicznych lasach ze zdjęciami wykonanymi przez mieszkańców. Jedno z nich zrobił mieszkaniec Ostrołęki dla żartu przy użyciu sztucznej inteligencji. Mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
9: Dlatego teraz policjanci podjęli czynności procesowe, podczas których weryfikują całe zdarzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu.
7: Podobnie było w Wałbrzychu, gdzie zdjęcie Pumy również okazało się fałszywe. Iga Świątek zagrał finał w Cincinnati. Wygrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, która po pół godzinie z powodu kontuzji łydki musiała zejść z kortu.
10: Łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
7: Mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club. Jutro zagra o finał z Jessicą Pegulą.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Rekordowa liczba chętnych zastrzegających numer PESEL odwiedziła warszawskie urzędy w stolicy w związku z wyciekiem danych. 19 milionów Polaków numer PESEL zastrzegło ponad 8 tysięcy mieszkańców. A dziś warszawskie urzędy są zamknięte, odbierają dzień wolny. Owoce granatu pomagają przy niewydolności serca. Urolityna A, która powstaje w organizmie po zjedzeniu granatu, poprawia funkcjonowanie serca przy jego niewydolności nawet o 80%, dowiedli badacze z Londynu. Substancja ta pomaga m.in. w rozkurczu serca, a powstaje również po zjedzeniu orzechów włoskich i owoców jagodowych.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Piątek ze słońcem, choć w wielu regionach popada i zagrzmi. Dziś od 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Na weekend pogoda niestety się pogorszy. Termometry pokażą od 16 do 23 stopni. W sobotę bez deszczu tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W niedzielę do tych regionów dołączy też Małopolska, Śląsk i Świętokrzyskie. Po weekendzie znów zacznie się robić ładnie.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry! Małe, zielone ludziki w postaci kręgów w zbożu wystąpią u nas po ósmej. Będzie fajnie, zaufajcie nam.
2: Po ósmej ustalimy też w dniu seksu, jak pogadać o właśnie riru, żeby dzieci się nie zorientowały. To my, Słoneczna Brygada, gotowa na wszystko. 4 minuty po godzinie ósmej gramy wam. Bon Jovi!

0: Comes, ale to fantastycznie brzmi o poranków, zwłaszcza w piątek. Classics Nouveau zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a sierpień to okres żniw i sianokosów. I to automatycznie przywołuje nam temat tajemniczych kręgów w zbożu.
1: To jedna z tak zwanych teorii spiskowych, że te kręgi robi UFO.
0: A kto?
1: Tak jak to, że UFO porywa ludzi na swoje statki.
2: Ale słuchajcie, patrząc z drugiej strony, jak te UFO porwie cię na latający spodek, to przynajmniej gdzieś polecisz tego lata. My lecimy z fajnym kawałkiem. Salt and Pepa, Let's Talk About Sex. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Cinderella cut it up one time. 11 minut po 8:00.

0: jednym ze zdecydowanie najlepszych odcinków serialu Czarne Lustro wykorzystano ten wielki przebój Belindy Carlisle. To był odcinek pod tytułem San Junipero, pamiętam, bo jest naprawdę doskonały. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: A propos wykorzystania, to mamy już za kilka minut. Zagramy kawałek, który wykorzystano na najlepszych imprezach, jakie się odbyły w naszym życiu i to wykorzystano nie raz. Nazywa się What Am I Gonna Do? A zaśpiewa go Rod Stewart. Gramy na to jak na lato. Piątek przed weekendem kolejnym wakacyjnym i tu stawiamy kropkę i nie myślimy o tym, że to jest przedostatni weekend wakacji. Powiedziałem to, ups.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Autopromocja.
4: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
3: Autopromocja.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
7: How good is that?

0: Dzwońcie.
1: Mamy lato i mamy temat, bo temat jest taki. Światowy Dzień Seksu dzisiaj obchodzimy, mili państwo, i w związku z tym od samego świtu padło pytanie, jakiego to określenia na seks używacie tak, że tylko wy wiecie, o co chodzi. Czas na podsumowanie.
2: My zdecydowanie mówimy zawsze umpa rumpa i nikt nie wie, o co chodzi.
3: Witam serdecznie, mój mąż zawsze mówi: zaczynamy dzisiejsze, czy kończymy wczorajsze?
4: Cześć, ja do żony mówię: chodź, będziemy kruszyć beton.
5: Dzień dobry, jeśli chcemy iść uprawiać seks, to mówię do żony: idziemy podlać kwiatki.
6: Kochanie, dzisiaj jest kumulacja, chodź sprawdzimy, czy żeśmy wygrali.
7: Moja żona mówi: ko, ko, ko, ko, ko, ko. A ja mówię: tak, tak, kochanie, kukujku.
1: I w kurniku wielka radość, ponieważ my kochamy sekretne życie ssaków, to za ten koko-kot intymny wysyłamy złotą kawę z Słonecznej Brygady, ten ostatni. A propos, Krystyna Iwona z życiem ssaków polskich powróci we wrześniu, a po weekendzie nowy temat do przegadania i świeżutka kawusia do zdobycia. Polecamy się.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
3: taniej masz. Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.

0: wakacje.
1: Może na tarasie widokowym Warsaw Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej, a może po prostu w chmurze komarów przyjemnej na kempingu na Mazurach, gdzieś tam. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej latem i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Pytanie, od którego zaczyna się zabawa właśnie w konkursie Zabierz złote na wakacje.
2: Odpowiedzcie na to pytanie niebanalnie, a zagracie o naprawdę super przyjemną, fajną kasę. Możecie zgarnąć nawet 1000 złotych polskich. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do zabawy Zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia. I to będzie, proszę państwa, ostatni finał w te wakacje. W najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Do roboty!

0: jutro będę duży, dzisiaj jestem mały, no bo ciągle wakacje przecież. Piątek mamy, za 5 minut będzie godzina 9, to jest radio Złote Przeboje, a ja mam do Doroty Wardeckiej pytanie tylko z pozoru zoologiczne. Czy to prawda, że małpki trafią do systemu kaucyjnego?
1: Prawdopodobnie tak, ale nie wiadomo jeszcze kiedy, a chodzi oczywiście o małe szklane buteleczki po napojach wyskokowych. O zmianach, jakie szykują się właśnie w systemie kaucyjnym, powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: USPiA. Uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo. Administracja. Kryminologia. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
12: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
2: Reklama.

0: 21 sierpnia mamy i to jest piątek. Jest 9:00, przed nami wiadomości radia. Złote przeboje, Dorota Wardecka.
1: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie. Sprawdzają to śledczy. 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Sztuka poleci na Księżyc. Wśród prac znajdzie się obraz polskiej malarki. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych na torach kolejowych w okolicy Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
1: Planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia. 23-letniego mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o skoordynowanie zamachu zobaczyli na jednej z grup dla miłośników broni. 23-latek trafił do miesięcznego aresztu. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć jednorazowe szkło opakowaniowe, a więc m.in. tzw. małpki, do systemu kaucyjnego. Jak mówi wiceszefowa resortu klimatu Anita Sowińska?
3: Na pewno nie będzie to koniec roku.
1: Resort planuje nad wydłużeniem terminu ważności bonów otrzymywanych za zwrócone puszki i butelki.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki burz, które przeszły przez Małopolskę. Mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Do późnego wieczora strażacy dostali ponad 200 zgłoszeń. Dzieła sztuki mają polecieć na Księżyc. Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz, mówi zaangażowana w projekt malarka Daria Solar.
6: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, ale stwierdził, że jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
1: Na Księżyc mają trafić prace kilkudziesięciu tysięcy twórców, w tym właśnie polskiej malarki. Ładunki z pracami będą przymocowane do łazików, które po misji zostają na Księżycu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
8: Sport w 30 sekund. Błażej Kulesza, zapraszam. Po niezłych występach polskich drużyn w europejskich pucharach i wysokich zwycięstwach Lecha oraz Jagiellonii czas popatrzeć na krajową piłkę, bo rusza piąta kolejka Ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z wieczystą Kraków. Ten mecz o 20:30. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki.
7: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Pogoda.
1: Dziś trochę słońca, trochę deszczowych chmur, może też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. W weekend pogoda nieco gorsza, bo termometry pokażą zaledwie od 16 do 23 stopni. W sobotę bez deszczu, jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W niedzielę do tych regionów dołączy też Małopolska, Śląsk i Świętokrzyskie, ale po weekendzie znów zrobi się cieplej i słonecznie.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
0: Dzień dobry, przypominamy, jest piątek, tygodnia koniec i początek, chyba że ktoś aktualnie na urlopie, wtedy trzeba tylko sprawdzić, czy to przypadkiem nie koniec funduszy.
10: Tak, nie można dalej nic nie robić, najlepiej z nami, ze Złotymi Przebojami, tu Słoneczna Brygada, gramy na to jak na lato, kryzysowa narzeczona i Lady Bank. Już teraz, 4 po 9.

0: Na szczycie rysów, na słuchawkach podanych przez turystę z NRD, jeden z waszych prowadzących w takich okolicznościach przyrody słuchał piosenki Madonna Like a Virgin i pamięta to do dzisiaj. Nie powiemy, który to prowadzący, żeby nie było, że wypominamy wiek, no delikatnie mówiąc, zaawansowany.
1: Tak, tak, a teraz będzie wokalistka, która w 2011 roku, czyli już ładnych parę lat temu, została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą na świecie i, co ciekawe, od tej pory podobno w ogóle się nie zmieniła. Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, If You Had My Love, gramy na to jak na lato.

0: światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.

0: młodzież, oczywiście ta młodzież, która ma już na koncie 30-letni staż pracy, doskonale pamięta kluby sprzed 20 lat i wielki przebój Erika Pritza, Colon Me, a przecież wszystko zaczęło się jeszcze kilka dekad wcześniej od tego przeboju. Valerie, pięknie tak zagrał Steve Winwood w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak ma lato.
1: A gdyby ktoś miał ochotę jeszcze coś zrobić w ten ostatni weekend wakacji i kolejny tydzień, gdyby miał troszkę urlopu, gdyby nie wiedział, jak go zaplanować, to polecamy Paris, Paris, proszę państwa, tam bagietki, tam kawa tańsze niż w Warszawie, w centrum. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve, taki cudowny, fenomenalny duet. Już teraz gramy na to, jak na lato.

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: Oh.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.

0: Ależ my gramy. No nie, kto jak nie my, tylko my tak napędzamy weekend. Piątek obudziliśmy Wuthering Heights i Kate Bush od nas na pożegnanie i na ten moment, kiedy wybiegamy razem z futryną. Dzięki za dziś, kochani.
1: A ten piątek budziliśmy my, zapracowani brygadziści. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje w składzie Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.
1: A od teraz z wami w programie piątkowym, wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Jestem. Dzień dobry, moja ukochana ekipo, moi brygadziści. No właśnie. Zapraszam teraz brunch.

0: brązki bit odpłynęli już w siną dal i z małomiasteczkowym chłopcem, przynajmniej taki tytuł, ten wielki przebój z 84 roku nosi. Za 3 minuty 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcę rzucić palenie.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
2: Desmoxan. I już nie palisz.
4: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SA zaprasza na zakupy. Przyjedź po jędrne warzywa prosto z podkarpackich pól i upraw. Sięgnij po soczyste owoce i poczuj rozkosz smaku. Rzeszów, ulica Lubelska 46. www.agrohurtsa.pl. Reklama.
1: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwania autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek.

0: Marcin Krzemiński. Przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów, to cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnica, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
1: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
2: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
1: Nie pochodzi z tego miejsca.
0: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski. Poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych. Podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
3: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
4: Tą łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
3: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
4: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
0: W sobotę Świątek zagra o finał i rywalką będzie Jessica Pegula.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda.
7: Dziś także opady deszczu na północy i na wschodzie, a na południowym wschodzie możliwe także burze. Nad morzem i na Podlasiu 23-24 stopnie, w centrum 25 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie 26-27.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 10, no to zaczynamy przed południem z radiem Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, gramy na to jak na lato i zagramy sobie Roxette, How Do You Do, z przyjemnością.

Podłoga usuwała mu się spod nóg. Nie, to ściany się ruszały. Nie, to podłoga odjeżdżała, a on stał w tym samym miejscu. No właśnie, dyskusje się nie kończą, słuchajcie. Jeśli chodzi o teledysk Jamiroquai'a do genialnej i kultowej piosenki Virtual Insanity. To był rok 96 i jeszcze do dziś ludzie w internetach kłócą się. Bardzo się mylisz, ściany poruszały się synchronicznie z kamerą, a nie podłoga. I jeśli dobrze pamiętam, to ludzie pchali te ściany. Mówi jeden wielbiciel Jamiroquai, a drugi mówi nie, nie. Zasadniczo zbudowali podłogę na kółkach i poruszali nią, a Jamiroquai tańczył na niej. Ciekawa jestem, do której grupy należycie. Właściwie wszystko to można ustalić, ale najważniejsze jest to, jaki był efekt. W tamtym czasie absolutnie zaskakujący. A Jamiroquai, jakkolwiek szalenie by nie tańczył, zawsze jest stabilny w swoim szaleństwie. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szkołę

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Plama, w której może żyć rak, czyli czym są plamy soczewicowate i czy mogą być groźne. Jak rozpoznać czerniaka? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert dalej
6: masz. Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

kupiła już stół i żółtą farbę, więc cytrynowy stół powstanie. A przy nim każdy będzie mógł usiąść i wyrzucić z siebie, co mu leży na wątrobie. To Kasia Klich o swoim najnowszym singlu pod tym ciekawym tytułem Cytrynowy stół. Po dłuższej przerwie Kasia Klich właśnie wróciła z nową muzyką. Jej najnowszy singiel zapowiada album, który ukaże się już w październiku. A o samym powrocie do wydawania piosenek Kasia Klich powiedziała krótko, ale jakże znacząco: inna jest ta rzeka. No właśnie, bardzo zmienił się współczesny rynek muzyczny, to prawda, ale na szczęście my wiemy, co dobre, prawda? Największe przeboje lat 80. i 90. to brzmi zawsze najlepiej. Każdy dźwięk. Eric Carmen, 87. Oczywiście. Radio Złote Przeboje, 10:33.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
4: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj! Medyczna Szkoła Policjalna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit: 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: Reklama.

już nie zna tego wielkiego przeboju. Według biografii Amandy Lear, Moje życie z Dalim przyszła na świat w 1939 roku jako mężczyzna. W rejestrach Głównego Urzędu Rejestracyjnego dla Anglii i Walii figuruje pod innym nazwiskiem. Francuski urząd mają w rejestrach jeszcze pod innym nazwiskiem. Ona sama w wywiadzie pokazała swój dowód tożsamości, w którym widniała data listopad 1950 roku i Saigon jako miejsce urodzenia. Wiele osób wskazało jednak, że był to sfabrykowany dokument. A najlepiej tym wszystkim bawiła się ona sama. Radio Złote Przeboje, Lighthouse Family.

już za 4 minuty będzie godzina 11 w Radiu Złote Przeboje o 11. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości posłuchajmy razem, a potem znowu wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SA zaprasza na zakupy. Przyjedź po jędrne warzywa prosto z podkarpackich pól i upraw. Sięgnij po soczyste owoce i poczuj rozkosz smaku. Rzeszów, ulica Lubelska 46. www.agrohurtsa.pl. Reklama.
1: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
3: Podejrzane znalezisko na torach, zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa, jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
4: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
3: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego.

0: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
0: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
2: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie. Zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena.
3: To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym.
2: Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michał Gaszpari.
4: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
2: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
0: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
5: Pogoda.
7: Dziś najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu, do 27 stopni w Warszawie, 26, 24 w Trójmieście, 22 w okolicach Koszalina. Przelotny deszcz możliwy niemal wszędzie. Nie powinno padać, tylko na północnym wschodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
7: Dzień dobry, witam kolejną godzinę przedpołudnia piątkowego. Czy będzie padało, czy będzie świeciło, nieważne, ważne, że zbliża się kolejny sierpniowy piękny weekend, a w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was w związku z tym mnóstwo niespodzianek.
8: Radio Złote Przeboje.
7: Ale najważniejsze, że gramy na to jak na lato. Nie można chyba bardziej wakacyjnie, prawda? Gdy nie ma dzieci w domu. No właśnie, Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: A jakbyście chcieli zabrać złote na wakacje ze sobą, no to w ten poniedziałek będzie jeszcze ostatnia wakacyjna szansa. Sierpień ma się powolutku ku końcowi, ale jeszcze do 1000 złotych na wakacje, które możecie ze sobą zabrać, można będzie w poniedziałek w naszej zabawie wygrać. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, tam możecie dołączyć do zabawy, a w ostatni poniedziałek brzmiało to tak.
1: Pytanie numer 2. Boskie Buenos to piosenka zespołu Various Monks. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: A się okazało, że to jednak Madam, a nie Various Monks.
3: Może sobie przeliczyć dnióweczka na przykład 400, albo o, dniówka 200, to dwie dnióweczki, 2 dni na plaży, na ręczniczku będzie.
1: Pięknie, kochany, gratulacje. Radek z Żagania. 400 i pamiątkowy ręcznik i gratulujemy i dziękujemy za twój udział.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?

Spuśćcie swoje kapelusze i dołączcie do nas przy barze. Paul Young przed chwilką w Radiu Złote Przeboje. I to zdanie właśnie Paul Young powtarza w tym roku bardzo często, bo w pierwszej połowie lat 90. Paul Young wpadł na pomysł, który realizuje do dzisiaj. Otóż z grupą zaprzyjaźnionych muzyków stworzył zespół Los Pacaminos, wykonując Tex-Mex, czyli taką ludową muzykę meksykańską z wpływami rock'n'rolla, country, bluesa i elementów muzyki europejskiej, jak choćby polka. I początkowo występowali tylko w lokalnych barach i klubach, z czasem podbijając coraz większe sceny. I w tym roku Los Pacaminos są w kolejnej trasie po Wielkiej Brytanii, czyli krótko mówiąc, Paul Young dobrze się bawi. No i w tym roku kończy 70 lat. Wspaniały pomysł na zabawę i na wykonywanie swojego zawodu, który równocześnie jest pasją, prawda? Teraz w Radiu Złote Przeboje Pet Shop Boys. Za 29 minut będzie południe.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie kabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

400 koncertów rocznie zagranych. Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie. W latach 70. i na początku lat 80. grali po 400 koncertów rocznie. To jest trudne do wyobrażenia dla współczesnych artystów. Oczywiście towarzyszyły temu duży stres, potworne zmęczenie mimo bardzo młodego wieku i wynikała z tego też rutyna. Panowie z budki suflera myślą, że dzisiaj to by się nie udało, bo naprawdę trzeba siły ze stali, dużego samozaparcia i dyscypliny, żeby zagrać tyle koncertów, 2 koncerty dziennie. Muzycy budki suflera opowiadali o tym w wywiadzie na stronie Radia Złote Przeboje. Polecamy ten wywiad. Tam znajdziecie też rozmowy z wieloma wspaniałymi gwiazdami innymi. A teraz za 10 minut prawie, godzina 12 w Radiu Złote Przeboje Tina.

0: I już za 2 minuty będzie południe piątkowe. Zapraszamy na najnowsze i tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Niż genueński, przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
13: Nie ma stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
12: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
13: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
12: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych.

0: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
0: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków portret własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski, Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
2: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
0: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
3: Pogoda.
5: Piątkowe popołudnie. Możliwe są przelotne deszcze właściwie wszędzie w Polsce. Nie powinno padać tylko na północnym wschodzie. 22 stopnie w okolicach Koszalina, w Trójmieście 24, w Warszawie i w Łodzi 26, najcieplej we Wrocławiu do 27.
4: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
5: Dzień dobry, to już popołudnie piątkowe. Witam wszystkich, którzy dołączają do Radia Złote Przeboje i szczególnie ciepło tych, którzy są z nami już jakiś czas. Dzisiaj Gosia Kościelniak, zapraszam.
6: Radio Złote Przeboje.
5: I jako te ptaszęta śpiewające, gramy na to jak na lato.

Straight Up i Paul Abdul w Radiu Złote Przeboje 12.12. Kiedy coś się kończy, to zamiast robić smutną minkę, my robimy imprezę. Wielki finał. Przyłącz się do Radia Złote Przeboje i ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów. Wybraliśmy utwory, a wy możecie zgłosić swoje tytuły. Przez cały dzień, ostatniego dnia sierpnia, będziemy grali w wakacyjne złote przeboje, te, które wybierzecie wy. No bo my nie kończymy wakacji. Razem z wami będziemy im robić po prostu wielki finał. No i będą nagrody dla bawiących się z nami. Dołączcie do zabawy. Złoteprzeboje.pl. Tam czekamy, a teraz małe

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Plama, w której może żyć rak, czyli czym są plamy soczewicowate i czy mogą być groźne. Jak rozpoznać czerniaka? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

ktoś myśli, że Shaggy potrafi się tylko wygłupiać i nigdy w życiu nie jest poważny, to na pewno się zdziwi, że ta globalna ikona reggae pojawiła się u boku Stinga w nowej, przearanżowanej adaptacji musicalu. Stinga właśnie, The Last Ship w 2026 roku. Co prawda tylko przez dwie noce, ale gra Shaggy rolę przewoźnika z Wallsend. Produkcja w tym roku gościła w miastach na całym świecie, w tym w Amsterdamie, Paryżu i Brisbane, a także odbyła 9-spektaklowy cykl w słynnej Metropolitan Opera House w Nowym Jorku. Poważna sprawa, Shaggy. Ależ chciałabym to zobaczyć. Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, 12:31.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wyjście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
16: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
16: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

Radio Złote Przeboje w latach 80. i 90. nie wiedzielibyśmy nawet w ogóle, o co chodzi i czymże to jest. Emoji, najpopularniejszym emoji na świecie w zeszłym roku była, głośno płacząca buzia, wiecie, z tymi fontannami łez, która wdarła się na szczyt, wyprzedzając buzię płaczącą ze śmiechu oraz buzię tarzającą się na ziemi ze śmiechu. I tuż za podium znalazło się czerwone serce, a na piątym miejscu złożone dłonie w podziękowaniu. Dowiadujemy się z analizy, którą opublikowano właśnie teraz. Buzia głośno płacząca ze śmiechu stała się takim uniwersalnym emoji, używanym, gdy coś jest tak zabawne, tak wzruszające lub tak zawstydzające, że można się popłakać. Tak się komunikujemy w 26 roku. Teraz w Radiu Złote Przeboje stare, dobre z 89 roku brzmienie Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: teraz i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
3: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
2: I też Brookbet?
3: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
2: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
3: I ogrodzenie.
2: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
9: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima. Salon obuwniczy Bucik Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex w Przemyśle Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
15: Tankowanie w weekend będzie droższe niż dziś. O ile? Środowisko lekarskie rozczarowane odesłaniem Lex Szarlatan do Trybunału. Protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom. Miriam Lipińska, a na początek ceny maksymalne paliw na najbliższe 3 dni. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 54 grosze, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7 zł. 59 groszy za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek, wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
16: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili, a na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
15: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
17: Protest ma się rozpocząć

0: 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
1: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dziś najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu, do 27 stopni w Warszawie, 26, 24 w Trójmieście, 22 w okolicach Koszalina. Przelotny deszcz możliwy niemal wszędzie. Nie powinno padać, tylko na północnym wschodzie. Wchodzimy sobie w kolejną godzinę piątkowego popołudnia, a z Wami cały czas Radio Złote Przeboje. Weźcie nas ze sobą, mieścimy się w maleńkim urządzeniu.

Bonnie M w Radiu Złote Przeboje, a przed nami zespół, którego lider kilka lat dzieciństwa spędził w Chinach, gdzie uczęszczał do tamtejszej szkoły. Początkowo w ogóle jako chłopiec skupiał się na pływaniu, ale potem pokazał w końcu swoją łagodną stronę i zainteresował się poezją i muzyką. Zaczął śpiewać i robił to na tyle dobrze, że zaangażowano go do tego, żeby pokazał swoje umiejętności w reklamie lokalnego sklepu z zabawkami. A przełomem w jego życiu młodym było poznanie Andrew Farrisa, z którym szybko zaczął dzielić muzyczne pasje i nastolatkowie postanowili założyć własny zespół, a nazywał się ów zespół Dr. Dolphin. Dopiero potem, jeszcze było trochę zawirowań, założyli zespół In Excess.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
2: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę. Salon obuwniczy Bucik Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex w Przemyśle Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
7: How good is that?
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: A teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

Oscar to najważniejsze wyróżnienie, które piosenka, która przed nami w Radiu Złote Przeboje zdobyła w 1988 roku, ale to jest tylko czubeczek, jeśli chodzi o jej sukcesy. Nie tylko zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną, ale także wywarła ogromny wpływ na sam film Dirty Dancing. Dzięki tej piosence film zyskał jeszcze bardziej kultowy status, a ta emocjonalna moc utworu uczyniła go absolutnie niezapomnianym tłem dla kluczowych scen, szczególnie tej najbardziej pamiętnej, wielkiego finału. No i właściwie nie wiadomo, czy film zyskał przy piosence, czy piosenka dzięki filmowi, bo złączyły się tak mocno, że stały się jednym.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Juhu! Jedziemy do Santago!

0: Ostatnim oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Reklama.

0: Pani, która teraz będzie śpiewała w Radiu Złote Przyboje, to jest ta sama pani, która pracowała i miała swój program w Radiu Złote Przyboje.
1: Taka trochę nasza koleżanka.
0: Tak, bardzo się tym szczycimy i bardzo lubiliśmy tutaj razem z panią Beatą pracować. Uwielbiam w tej piosence ten tekst, w którym Beata Kozidrak śpiewa: dzisiaj świat mogę zamknąć w jednej dłoni, lecz nigdy już nie zapomnę tamtych łez. To jest tak wzruszające, że nawet Jerzy ma odrobinkę wzruszenia w lewym oku.
1: Tak, dlatego ja już nic nie mówię, tylko proszę bardzo.

Słuchajcie, idą potężne ulewy, dlatego zostańcie z radiem Złote Przeboje, bo gdzie spadnie nawet blisko 100 mm deszczu, powiemy w wiadomościach o 14:00.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie. Reklama.
5: 21 sierpnia, piątek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
6: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód. Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem w ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
6: Jak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. Według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze 3 najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach Tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
8: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
6: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w

0: okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z Policji w Gdyni.
1: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
0: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu do 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: W wielu miejscach w Polsce może dzisiaj popadać, pasie od Suwałk przez Białystok, Warszawę aż po Katowice, nawet możliwe burze. Na termometrach od 22 stopni w Koszalinie do nawet 26 w Rzeszowie, w Opolu, w Katowicach. O tym, że najlepsze morale znajdziecie nie w ciepłych krajach, tylko w... No właśnie gdzie? Powie za chwilę Piotrek Jaworski, pierwszy globtroter Radia Złote Przeboje. Program Rusz się o 14.30, a teraz kłaniam się piątkowo ja, Jerzy Telesiński.

Joanna Krupa dała mu kosza, a Adam Levine z Maroon 5 proponował jej kolację i udział w teledysku. Byłam wtedy z Romkiem, on był zazdrosny, a Adam mnie podrywał i jego menadżer dzwonił do mojej menadżerki w Los Angeles. Ja w ogóle się nim nie interesowałam, bo nie był w moim typie, powiedziała Joanna. Teraz piosenka w typie, największe przeboje lat 80. i 90. No i Ryszard Rynkowski.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.

0: najlepsze kasztany są... Nie, przepraszam bardzo. Nie będzie o kasztanach, będzie o morelach. Piotr Jaworski.
1: Ruszcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy na morele. Czyli że do ciepłych krajów? Otóż nie, wręcz przeciwnie, jedziemy do Norwegii. Miejscowość Aurland, leżąca nad bajecznie pięknym fiordem o tej samej nazwie, to najbardziej na północ wysunięte miejsce na świecie, w którym rosną sobie morele. Istnieje obawa, że mogą być najbardziej kwaśne na świecie i w dodatku najdroższe. Więc można je spokojnie pominąć. Do Aurland warto przyjechać po widoki i żeby przejechać najdłuższym drogowym tunelem świata. Ale najpierw objedziemy go górą, drogą, która wspina się na ponad 1200 metrów w pionie, przy której leży wysokogórskie jezioro, przecudnej urody wodospad i taras widokowy nad urwiskiem, wyposażony w szklaną podłogę. Droga prowadzi do miejscowości Lerdal i tam, znów na poziomie morza, wjeżdżamy w najdłuższy drogowy tunel świata. Został wykuty w litej skale i ma 24,5 km długości, a wewnątrz traficie na dwie olbrzymie groty, podświetlone wielobarwnymi reflektorami. Powstały dla tych, którzy nie czują się najlepiej w zamkniętej przestrzeni. Można się tam zatrzymać i wysiąść z samochodu. I ja tak zrobiłem. I co zobaczyłem? Napis wydrapany w skale. Tu byłem, Janusz z Żyrardowa. I niech ta rycina naskalna przejdzie do historii, opowiadanych znajomym przy grillu.
1: Ruszcie z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ma

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Pod Promie 5.
2: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Plama, w której może żyć rak, czyli czym są plamy soczewicowate i czy mogą być groźne. Jak rozpoznać czerniaka? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Reklama.

To prawdziwy cud natury, powiedziała Kaja. Przyjechała do Olsztyna zagrać, ale po koncercie w internecie zachwycała się Warmią i Mazurami. Szczęśliwi ci, co mają takie widoki na co dzień. Wspaniały weekend, napisała wokalistka. Polecam serdecznie i Warmię i Mazury, i w Dzydze Kiszewskie jak zawsze. Tam to dopiero jest pięknie.

0: Prawie cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami, gdzie zrobi się dzisiaj naprawdę niebezpiecznie. Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje o 15:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też BrookBet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 21 sierpnia. Pora na wiadomości.
7: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuratura i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb. Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. I dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
8: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
7: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków Portret Własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
9: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
7: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, który są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
7: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupi.

0: kwoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł. 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł. 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Popadać może w pasie od Suwałk przez Białystok, Warszawę, Łódź aż po Katowice. I tu mogą zdarzyć się nawet burze. Jeśli chodzi o temperatury, w zachodniopomorskim najchłodniej 22 stopnie w Koszalinie, najcieplej we Wrocławiu 28. 8000 złotych jak dotąd leżało na stole od początku wakacji. Tyle było do wygrania w zabawie Zabierz Złote na Wakacje. Jak wygrać kasę? Powiem za chwilę. A teraz, żeby nam to nie umknęło, piątek. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Games People Play i Inner Circle. Ludzie grają w gry, można by było przetłumaczyć ten tytuł. Grają, na przykład w Radiu Złote Przeboje i wygrywają 1000 złotych.
1: 1000 złotych!
2: Na wakacyjne przyjemności, brawo.
1: 700 złotych i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny.
2: Złote na wakacje.
1: 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. 1000 zł.
0: Już w najbliższy poniedziałek w zabawie Zabierz Złote na wakacje 1000 zł możecie wygrać właśnie wy. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

mi opadło? Powiedziała Britney Spears, komentując nieudany zabieg medycyny estetycznej. Zrobiła sobie bidulka botox i coś nie poszło. Przez miesiąc prawie nie mogła otworzyć lewej powieki. Dopiero teraz moja brew zaczyna się podnosić. Dziewczyny, musicie uważać, dodała Britney Spears. No właśnie.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: A teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

wrócili z ciepłych krajów do zimnej Skandynawii i od razu zabrali się za pisanie reggae. Duńczycy z grupy Laid Back uznali, że to będzie najlepszy pomysł, żeby poradzić sobie po słonecznych wakacjach. Pamiętajcie o tym, kiedy już wrócicie z tej jastarni czy innych chałup, to stwórzcie jakiś złoty przebój. To jest bardzo dobry pomysł. Tymczasem to ja gram dwa

0: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś. Szczegóły i prognozy, jeśli chodzi o ceny paliw, w wiadomościach o 16.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung.

0: 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 21 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
3: Burze i potężne ulewy są ostrzeżenia od synoptyków. Ministerstwo Kultury wycofuje swój patronat nad obchodami rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm, na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
4: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
3: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie. Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica powstania warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jak rozpętała się wokół Laskowskiej, stowarzyszenie usunęło ze swojej strony i mediów społecznościowych jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu o nadesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję, co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło PiS. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
5: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
3: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 54 grosze, a diesla 7 zł i 59 groszy. Nieruchomy od ponad dekady kultowy gdański tramwaj typu 105 znów ruszy w trasę. Nie pojedzie co prawda po torach, ale każdy będzie mógł stać się jego motorniczym. To za sprawą powstającego właśnie symulatora. Pracują nad nim młodzi pasjonaci komunikacji miejskiej.
6: Mamy przed sobą pulpit motorniczego z prawdziwymi przełącznikami z epoki i my do tej fabrycznej instalacji będziemy podłączać się z komputerem i sterowaniem.
3: Mówi Cezary Kamiński z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG. Premiera symulatora na początku września.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Letnia odsłona setnych urodzin miasta czeka mieszkańców i turystów w Gdyni. W weekend w Parku Centralnym odbędą się potańcówki i zabawy w strefach relaksu. Na skwerze Arki stanie scena z gdyńskimi artystami. Jedną z największych, a na pewno najdłuższą atrakcją urodzin będzie ponad półkilometrowy stół biesiadny. Zbliża się Winobranie, czyli Dni Zielonej Góry. Impreza potrwa od 4 do 13 września. To 9 dni pełnych muzyki, tradycji, kultury i miejskich atrakcji. Będą wystawy, wydarzenia artystyczne i sportowe. Będzie też też jarmark, a do tego trzy sceny muzyczne wystąpią m.in. Margaret Zakopauer,

0: Patrycja Markowska i Ewa Farna. Wcześniej, bo 29 sierpnia w Łodzi odbędzie się zlot fanów Michaela Jacksona w programie Seans Kinowy z artystą w roli głównej i wspólna zabawa przy piosenkach Jacksona. Nie zabraknie także konkursów i urodzinowego tortu.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
3: Od 22 stopni w Koszalinie do 28 we Wrocławiu. Tak wyglądają temperatury w Polsce, a jeśli chodzi o opady, no w wielu miejscach może popadać nawet gwałtownie. Od Suwałk przez Białystok, Warszawę, Katowice aż po Zakopane.
2: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Jak zwykła klamerka może pokonać kuchenny zapach po smażeniu ryby czy cebuli? Znalazłem fajny patent, powiem wam o nim za chwilę w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie w piątkowym, sierpniowym Radiu Złote Przeboje.

Ubierali go w damskie ciuszki, bo lepiej na nim leżały. Stylistka Nika Kershawa opowiadała kiedyś, że artysta jest raczej delikatnej budowy i urody i faktycznie w takiej wersji stylizacji wyglądał najlepiej. No to co? To gram wam dalej na to jak na lato, a za chwilę patent na kuchenny smrodek i klamerka. W roli głównej będziecie zaskoczeni.

Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też Brookbet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd. Ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź.

0: Lidl. To się opłaca.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99.

0: Edyta Górniak chciała rozwodu kościelnego z Dariuszem Krupą. Bardzo chciałam, ale poddałam się, bo to jest strasznie nieprzyjemne, powiedziała Edyta Górniak. O tym, jak walczyć z nieprzyjemnymi zapachami w kuchni, powiem wam w programie...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Obiad dawno zjedzony, naczynia umyte, śmieci wyniesione, a mimo to w powietrzu wciąż unosi się zapach smażonego mięsa, ryby albo przypalonej cebuli. Prostym i tanim rozwiązaniem może być mały dyfuzor domowy zrobiony ze zwykłej drewnianej klamerki. Drewno jest porowate, więc wchłonie niewielką ilość olejku zapachowego, a potem będzie go powoli uwalniać. Trzeba wybrać zwykłą, czystą i niepomalowaną drewnianą klamerkę, nałożyć około 3 do 5 kropli wybranego olejku eterycznego na wierzch, odczekać kilka minut, aż płyn całkowicie wchłonie się w drewno, potem można przymocować taką klamerkę do kratki wentylacyjnej, uchwytu w pobliżu okna albo innego bezpiecznego miejsca z łagodnym przepływem powietrza. Unikamy miejsc bezpośrednio nad otwartym ogniem, nad gorącym piekarnikiem, kaloryferem czy bezpośrednim sąsiedztwie rozgrzanego pieca. Olejki eteryczne są skoncentrowane i należy je przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SA zaprasza na zakupy. Przyjedź po jędrne warzywa prosto z podkarpackich pól i upraw. Sięgnij po soczyste owoce i poczuj rozkosz smaku. Rzeszów, ulica Lubelska 46. www.agrohurtsa.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
5: Reklama. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Z południowego zachodu na północny wschód będzie szła strefa intensywnych opadów deszczu. Do tego w nocy burze na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Synoptycy mówią o bardzo trudnych godzinach przed nami. To w pogodzie, a na drogach. Na razie problemy na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski. W pobliżu miejscowości Nietulisko Małe zderzyły się 3 auta, 2 osoby zostały ranne. A po tym wypadku droga jest zablokowana.
5: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Ukochana złamała mu kilka żeber, ale za to uratowała życie. Shakin' Stevens miała atak serca, a ona, zgodnie z instrukcjami przez telefon, do przyjazdu ratowników reanimowała muzyka. Na szczęście skutecznie. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal. Panie z The Bangles, zapraszam na scenę.

Ostrzegaliśmy, ostrzegamy i jeszcze będziemy ostrzegać, jeśli chodzi o pogodę. Dzisiaj w wielu miejscach zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Sprawdźcie za chwilę, czy u was też.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na...

0: Mazur. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach Polski, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
0: Ale niebezpieczne mogą okazać się lokalne strumienie rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że, tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. Wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
2: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
0: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe 19-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów w manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
3: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
0: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja famuł kosztowała w sumie 95 milionów złotych.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Pogoda. Deszczowo, a nawet burzowo dzisiaj w Suwałkach, Białymstoku, Warszawie, Katowicach i Zakopanem, a jeśli chodzi o temperatury, to te najniższe w Gdańsku i w Koszalinie 21-22 stopnie, a najwyższe w okolicach Wrocławia do 28.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Potwierdzono obecność Eltona Johna na Rock in Rio w tym roku. To będzie 7 września, czyli za niecałe 3 tygodnie. Jeśli nie macie Brazylii w planach, to I'm Still Standing teraz w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Joanna to Johannesburg, a piosenka jest o segregacji rasowej w ówczesnej Republice Południowej Afryki, chociaż opowiedziana w rytmie skocznym i wesołym. No ale jest to nadziei, więc to właśnie dlatego. Mam nadzieję, że zostajecie z Radiem Złote Przeboje na cały weekend.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SA zaprasza na zakupy. Przyjedź po jędrne warzywa prosto z podkarpackich pól i upraw. Sięgnij po soczyste owoce i poczuj rozkosz smaku. Rzeszów, ulica Lubelska 46. www.agrohurtsa.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.

Perkusista Earth, Wind & Fire jest w śpiączce. Zespół odwołał koncerty, w stan śpiączki farmakologicznej wprowadzili go lekarze, a w najnowszym dzisiejszym oświadczeniu czytamy: Paris pozostanie na oddziale intensywnej terapii i będzie potrzebował dwóch poważnych operacji. Jak donoszą media, perkusista doświadczył poważnego wypadku przed koncertem w San Francisco 6 sierpnia. Mocno trzymamy kciuki za powrót do zdrowia.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Boli. Swędzi.
12: Piecze. A do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd. Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Wieczorem i w nocy burze z bardzo intensywnymi, miejscami ciągłymi opadami deszczu. Może spaść nawet 90 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, a to może oznaczać m.in. podtopienia ulic i dróg. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominamy o utrudnieniach na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W miejscowości Nietulisko Małe na odcinku Radom Ostrowiec Świętokrzyski droga jest zablokowana po wypadku. Zderzyły się tam 3 auta, 2 osoby zostały ranne.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki.

0: Wiosna, ach to ty. Zaśpiewał Marek Grechuta, to raczej jesień, ach to ty. Najbliżej, no ale ciągle jeszcze cieszymy się z tego, że jest sierpień. 21 sierpnia, piątek, czyli ho, ho, ho. Co to będzie po 18, Mariusz?
1: No będzie się działo na pewno po godzinie 18, bo dobra impreza tutaj akurat na was czeka. I też mogę zdradzić, że na przykład dowiecie się, jaki artysta śni się po nocach Januszowi Panasiewiczowi z Lady Punk.
0: Dokładnie. Skąd ty to wiesz, pytałem?
1: Pytałem, okay. Gdyż szczerze nam o tym poopowiada dzisiaj wieczorem Janusz Panasiewicz. Oraz też dowiecie się, jakie znowu rekordy bije Madonna.

0: ja rozumiem, od grupy Depeche Mode podczas tego już prawie wieczoru, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Dobra impreza, więc cała masa świetnych kawałków, żeby godnie rozpocząć i powitać weekend, więc obiecuję, że pojawi się między innymi Madonna czy też Pet Shop Boys.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też Brookbet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
9: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex, Przemyśl Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
1: Reklama.
0: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam.
10: 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam.

0: Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę w weekend, to ta pogoda w kratkę: trochę słońca, trochę deszczu, trochę też burz, zwłaszcza w niedzielę, może zagrzmieć praktycznie wszędzie. No i pogodnie jutro na południu.
0: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Jak piątkowy wieczór, to trzeba rozpocząć dobrą imprezę w Radiu Złote Przeboje, więc mnóstwo pozytywnych kawałków przed Wami, zarówno żeby odpocząć po pracy, czy też godnie, bądź mniej godnie, rozpocząć urlop. Pet Shop Boys już teraz, Mariusz Tremaszczyk, dzień dobry.

Madonna, więc prawdziwa królowa w radiu Złote Przeboje, fantastyczny kawałek Jump. Natomiast proszę Państwa, Madonna została największą gwiazdą tegorocznych nominacji MTV Video Music Awards. Królowa popu otrzymała 11 nominacji, najwięcej spośród wszystkich artystów, i powalczy m.in. o statuetki w kategoriach Artystka Roku, Piosenka Roku czy też Teledysk Roku za widowiskowe projekty Confessions 2. Zresztą cała impreza odbędzie się 27 września. Jeśli Madonna wygra chociaż jedną kategorię, zostanie samodzielną rekordzistką w historii i wyprzedzi Taylor Swift, a także Beyoncé, więc trzymamy kciuki. A w Radiu Złote Przeboje dajcie głośniej jeszcze raz król popu. Tak jest, Michael Jackson, Beat It.

takim głosem, to po prostu trzeba się urodzić jak Whitney Houston. Step by step w radiu Złote Przeboje, a za chwilę każdy z was będzie mógł zrobić się głośniej, żeby poprawić sobie nastrój podczas tego piątkowego wieczoru. Nie myślmy o tym, że powoli kończą się wakacje. Wręcz przeciwnie, rozpoczyna się weekend i za chwilę Bad Boys Blue, a także odrobina Italo Disco. Savage!

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują dziś wieczorem, potem przez całą noc aż do rana. Niemal cały kraj pokryty jest alertami bez ostrzeżeń, jedynie na północnym zachodzie kraju. To będą intensywne opady, możliwe są miejscowe podtopienia dróg i chodników. Obecnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obwodnicy Warszawy w pobliżu węzła Lazurowa. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia też na S3 w Lubuskiem w pobliżu miejscowości Karnin.
7: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.

słuchając takich kawałków, to od razu człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje. To jest zespół Kombi, natomiast proszę Państwa, teraz czas na Savage, a więc Roberto Zanettiego, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do swoich wielu kolegów i koleżanek, nie udzielał też specjalnie wywiadów, wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. Natomiast jeśli chodzi o same teksty, to tutaj specjalnie nie ma co się zagłębiać, no bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie, relacjach. Zresztą owszem, w piosenkach dominował angielski, ale jak to usłyszycie, nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź niemieckim akcentem, no ale cały to urok Italo Disco i między innymi tego fantastycznego kawałka, bo uwielbiam do niego wracać, zwłaszcza podczas wakacji. Savage, Only You.

0: przeboje. Powoli dobijamy do godziny 19 i obiecuję, że na pewno usłyszycie za chwilę Freddiego Mercurego, czy też Bee Gees.
1: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki ML.
2: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zima. Salon obuwniczy Bucik Rzeszów Full Market na Parterze oraz salon Tex w Przemyśle Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu e-bucik.pl.
3: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
18: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner Główne Wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
22: Reklama.
23: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
24: Sport w 30 sekund.
25: Przemysław Pozowski, zapraszam. Carlos Alcaraz wraca, ale nie będzie ani Casinera. US Open będzie kolejnym w tym roku turniejem wielkoszlemowym, w którym kibice

Polski. No i też uważajcie jutro na przelotne opady deszczu oraz burze. Te mogą głównie pojawić się na północy, na zachodzie i w centrum. Dawno spotkałem się ze znajomymi i rozmawialiśmy o muzyce i tak zastanawialiśmy się, który z artystów mógłby zaśpiewać dosłownie wszystko i odnaleźć się w każdym gatunku. No i z mojej strony padło na tego pana, no bo on to udowodnił. Nie tylko świetnie śpiewał piosenki rockowe, operowe, ale także odnajdywał się w disco. Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje.

ten kawałek buja, a jak człowiek jeszcze jedzie teraz samochodem, bo na przykład rozpoczął urlop, no to jest jeszcze przyjemniej. Z Radiem Złote Przeboje. Oczywiście na adres przenosimy się do końcówki lat 70., bo to jest okres, kiedy to Bee Gees, no, byli absolutną dominacją w świecie muzyki. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jeden z nich, tym numerem, był oczywiście kawałek Tragedy. I co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to zresztą grali bracia Gibbowie. No a tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. Piosenka też przeżyła swego czasu drugie, a nawet trzecie życie, trzecią młodość, kiedy pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to słuchamy. Bee Gees, Tragedy.

0: właśnie, a wy jak spędzacie ten wieczór? Bardziej aktywnie, czy tak jak w tej piosence? Siedzę i myślę, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, a za chwilę na pewno pojawi się Cher, będzie też odrobina reggae z Bobem Marleyem i kawałek, który doskonale pamiętam ze szkolnych dyskotek ATC Around the World.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
17: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
18: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
19: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Na rzeźki poranek
6: na świeże spojrzenie,
8: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
6: na skórę, która ci podziękuje.
8: Na wszystko masz swoją Isanę.
6: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
22: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
23: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcje. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.

0: Powiem wam, że to jest jedno z takich miejsc, które kiedyś w życiu chciałbym odwiedzić, a więc Jamajka, Bob Marley w radiu Złote Przeboje. No a proszę państwa, 1000 złotych na wakacje na wyciągnięcie ręki. Tyle mamy dla was w radiu Złote Przeboje już w najbliższy poniedziałek. Zgłoście się na radio Złote Przeboje, tam wszelkie szczegóły naszej zabawy. No, a w tym tygodniu 400 zł wygrał Radek z Żegania.
1: Radek z Żegania, 400 i pamiątkowy ręcznik.
0: Czekamy na wasze zgłoszenia i gramy na to, jak na lato. Szczegóły przypominam na radiozłoteprzeboje.pl.

0: W Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki już za chwilę. Między innymi Bonnie M, Iglesias, Enrique Iglesias, a także Suzy Quatro.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Margo, meble na wymiar, Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Szkołę ogarniamy.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Reklama.
1: Dobry pomysł na spędzenie wieczoru, piątkowego wieczoru, godne powitania weekendu. Radio Złote Przeboje. Dlatego nie zabraknie dla Was kawałków, również takich, przy których można się odprężyć, ale i też pobudzić. Za chwilę Bonnie M. czy też Enrique Iglesias, a teraz Suzy Quatro.

0: końcu cały czas są wakacje i trzeba z nich korzystać, również też mieć dobry nastrój przy takich dźwiękach. Zespół Bonnie M przed chwilą, natomiast w tej chwili Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk, opowie wam o swoim śnie.
1: Taki był sen, że Jagger wpada do mnie gdzieś na Mazurach, byłem do kawiarni Zamkowa, taka mała nad jeziorem kawiarnia, i mówi: co u ciebie, masz tutaj gdzieś fajne miejsce, bo znajomi do mnie przyjeżdżają. Pamiętam, że poszedłem do jakiegoś bardzo podłego hotelu, jest na stare czasy, nie? Tak przyśniły i że załatwiam mu pokoje hotelowe i jego przyjaciołom w Olecku. Taki krótki był to sen.
0: No powiem wam, że aż szkoda, że ta historia nie jest prawdziwa. Lady Punk, mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje.

piątkowego wieczoru. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry wybór i też dobrze spędzony czas z Radiem Złote Przeboje, a za momenty m.in. Beach Boys, czy też będzie dla Was Robert Palmer.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklam.

0: Tanki i Czerwone Korale w Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 21 sierpnia, dzień, w którym to 71 lat temu urodził się świetny muzyk, znany z Brygady Kryzys Tiltu, a więc Tomek Lipiński, którego też znacie dobrze z piosenki Jeszcze Będzie Przepięknie.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: I właśnie o tej piosence Tomek Lipiński kiedyś mi opowiedział pewną anegdotę.
2: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
3: Od staruszka, tak, w GUM-ie, w Głównym Uniwersytecie na Placu Czerwonym w Moskwie w 87, bodajże 8 roku. Tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te
2: perfumy.
3: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, już to, gdzie łóżki? Jeszcze budżet piękny, jeszcze budżet normalny, wiesz, no.
2: To jeszcze trochę poczeka.
3: Oj tak.
0: Zatem wszystkiego dobrego, najlepszego dla Tomka Lipińskiego, a już teraz w Radiu Złote Przeboje, Village People.

Radiu Złote Przeboje powoli zbierzemy się do godziny 21. Też pamiętajcie, że Radio Złote Przeboje, gdziekolwiek jesteście, znajdziecie mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. A za chwilę m.in. Tom Jones i Sandra. Reklama.

0: Orystrzyc.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
5: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
18: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: No kto, no wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
20: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
21: Reklama.
22: 21 minęła, piątkowy wieczór i trwa dobra impreza w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk melduje się ponownie, no i zagra dla Was mnóstwo świetnych kawałków. Będzie Felicita, więc każdy będzie mógł nucić w domu czy też w aucie. Będzie Tom Jones, a wcześniej odrobina disco. Sandra.

więc Felicita w radiu Złote Przeboje, chociaż co ciekawe, Romina Power wcale nie była wielką fanką kawałka Felicita. W jednym z wywiadów powiedziała, że początkowo uważała ją za banalną piosenkę i nawet nie chciała jej nagrywać. Dzisiaj nadal nie słucha jej może za specjalnie często, ale przyznała, że kiedy wykonuje ten kawałek na koncertach, no to reakcja publiczności jest ogromna, że sama daje się ponieść atmosferze. No jak najbardziej, zawsze tak mam, kiedy słyszę ten kawałek. Gloria Gaynor, już teraz podczas piątkowego wieczoru, absolutna ikona disco.

jak piątkowy wieczór, to nie może zabraknąć takiego kawałka, którego zarówno można słuchać z bliskimi, czy też nawet samemu relaksując się w ten piątkowy wieczór, a więc Kaja Ibregowicz, Prawy do lewego, a jeszcze do godziny 22. Oj, będzie mnóstwo kawałków, m.in. Budka Suflera, czy też Robbie Williams, który nie tak dawno wystąpił w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Dlatego nie warto skakać po kanałach przy takich dźwiękach. To człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje 1000 zł na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Już w najbliższy poniedziałek macie szansę zgarnąć jej taką kasę. Zgłoście się na radiozłoteprzeboje.pl. Tam te szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 400 zł wygrał Radek z Żegania.
1: Radek z Żegania. 400 i pamiątkowy ręcznik.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia. Gramy na to jak na lato. No i też kibicuję. W poniedziałek bądźcie czujni, słuchając poranka Radia Złote Przeboje.

0: jeden z moich ulubionych brytyjskich artystów, zarówno jeśli chodzi o piosenki, czy też charyzmę. Człowiek, który zresztą też podobno zrobił całkiem niezłe show nie tak dawno w Poznaniu. Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 13:00. Trzymajcie się, cześć!
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: poświęconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje RS 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Muzyka latina i amerykana.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

And I touched your face, narcotic mindful lady.